to moje dropy. Preja Borys Hazy przejadł moją brejem pomia. LSD pomierz si karmę z reptaniem jeans. Bom wiem, że dering miś problem. Per mu per tube, czuj per tube, tu per tiet. Kio wlim per mu per tube, kieszen tri cytir nestit. Peszperit, weszte mi ting, wej muzyki. Je perseri, tu me dwóch, symon, wej namazdi. Namazdi.